0: Po uši.
1: Krokodýl. We gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall.